Yayin da al'umma ke fatan samun shugabanni na gari a kowane bangare na harkokin rayuwa, ci gaba da kuma haɗin kai don samun irin waɗannan shugabanni da za su kawo ci gaba al'umma. Yasa wasu daga cikin kungiyar tsoffin ɗaliban makarantar horas da malamai ta Bauchi Teachers College wato BTC na ajin 1987 ke neman